menori pauki tai nušom. Nu prasutili kanjamos muita serviša. Si fosi grana, aš tegen štiju popo. Sošokamos